Wiener Brrr. Na mi chemi szprys. Nie ukrzyżuj gryz. A syzy kupim bryk. Zawrzuj czubku do sklepa jak fryc. Nie poszkraba, ale jak gryp. Zem odjel pryć. Drift. Ty co mnie nienawidzi, tak.

na na brr. Ej, na mi chemie szpryc. Nie ukrzyżuj gryz. A syzy kupim bryk. Zabrzuj czubku do sklepa jak fryc. Nie poszkrabala jak kryc.